0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ministr školství zastavil testování znalostí žáků 5. a 9. tříd. Horní Benešov chystá připomínky proti akceleračním zónám pro výstavbu větrných elektráren nedaleko města. Čeští hokejisté na mistrovství světa prohráli s Norskem 1-4. Taky zítra čekejte slunečné počasí a naměříme až 29 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Žáci 5. a 9. tříd nebudou ode dneška muset dál vyplňovat testy, které plošně zjišťují jejich znalosti z češtiny a matematiky. Testování zastavil mimo jiné kvůli technickým problémům ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. Na výpadky při vyplňování testů si stěžovaly některé školy. Kritiku vyvolaly i osobní dotazy na žáky v závěru testu. Ty podle Plagy nebyly dobře komunikované. Zdůrazňuje ale, že byly anonymní.
2: Pokud to dotazníkové šetření má být relevantní a má být ku prospěchu našich dětí, tak není možné, aby o tom školy nebyly dostatečně informovány, aby nebylo vysvětleno, proč se daná data sbírají, aby vy jste jako zákonní zástupci, jako rodiče tuto informaci neměli dopředu.
0: Dosud se sbírané odpovědi z testů se zítra mají podle Plagy smazat. Radnice v Horním Benešově odmítá akcelerační zóny pro stavbu větrných elektráren nedaleko města. Jde o zóny Kamenný vrch a Liščí vrch. Město už zaslalo připomínky na kraji a chystá další dokument pro Ministerstvo pro místní rozvoj, říká nezávislý starosta Horního Benešova Pavel Kénik.
3: Město Horní Benešov je přesvědčeno, že to navržené vymezení je nevhodné z hlediska ochrany krajiny, životního prostředí, kvality života obyvatel, rozvoje cestovního ruchu. Hodně nám vadí, že je prosazováno vymezení oblasti proti jasně deklarovanému stanovisku samosprávy, která prostě nese odpovědnost za rozvoj území a za kvalitu života těch obyvatel.
0: Češi si od poloviny května objednali státní dluhopisy za více než 44 miliard korun. Na síti X to napsala ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Zájem o dluhopisy republiky tak více než dvojnásobně překročil původně plánovaný objem emise. Stát je i přesto bude dál nabízet, a to až do 28. června. Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov opravuje fotbalové hřiště. Tréninková plocha se nachází v areálu městského stadionu v prostřední Suché. Pod travnatým povrchem stavební firma vybudovala speciální systém pro shromažďování dešťové vody, říká ředitel správy Nazim Afana.
4: Byl položen drenážní systém, který je pak napojen na záblahový systém, ať zachytáváme dešťovou vodu pro zálivku. Jsou tady nově světla, čili bude to osvětlené tréninkové hřiště. A i ze střech zdejších přilehlých budov svádíme i tu dešťovou vodu. Sport.
0: Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa ve Friburgu s Norskem 1-4. Jediným českým střelcem v utkání byl Jaroslav Chmelař. Severané díky výhře poskočili v tabulce skupiny B přednárodní tým na druhé místo. Třetí Češi mají navzdory porážce čtvrtfinále jisté a zítra uzavřou skupinovou fázi duelem s Kanadou.
1: Počasí.
0: Zítra bude v našem regionu jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na horách naměříte do 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Dolní Lutyni na Karvinsku v ulici Bohumínská se srazila dvě osobní auta, dejte tam pozor. A pokud víte o dalších dopravních komplikacích, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Český radio v Ostravě, vydařeňa.
6: Dobrý večer v pondělí 25. maja 2026 roku. Imieniny Magdaleny i Grzegorza. Przed mikrofonem wita państwa Filip Tomanek i zaprasza do wysłuchania wydarzeń. Aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Zarząd obiektów sportowych i rekreacyjnych w Hawierzowie remontuje boisko piłkarskie. Płyta treningowa znajduje się na terenie stadionu miejskiego w Suchej Średniej. Pod trawiastą nawierzchnią firma budowlana wybudowała specjalny system do gromadzenia deszczówki. poinformował dyrektor zarządu Nazim Afana. Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska w Boguminie zaobserwowali orlika krzykliwego. W Czechach ten ptak drapieżny należy do rzadkości. Występowanie krytycznie zagrożonego gatunku potwierdził autoryzowany biolog. Jak poinformowała rzeczniczka miasta Jana Koncitkowa, orzeł pojawił się około pół kilometra od zabudowanej części Starego Bogumina. Uczniowie mieli dziś ostatni dzień na zgłoszenie się do drugiej tury egzaminów wstępnych do szkół średnich. Drugi nabór ogłaszają placówki, w których po pierwszej turze pozostały wolne miejsca. Jak podaje państwowa instytucja Cermat, zgłoszenie złożyło dotąd ponad 9 tysięcy kandydatów. Większość z nich ubiega się o przyjęcie na czteroletnie i krótsze kierunki nauczania. W drugiej turze uczniowie nie zdają już kolejnego wspólnego egzaminu. Uwzględniany jest wynik z pierwszego terminu. Przechodzimy do serwisu Zaolzia. Od niespełna miesiąca ma harcerstwo polskie w Republice Czeskiej nową radę naczelną i naczelnika. Podczas zjazdu wyborczego na czele organizacji stanął Stanisław Franek. Zapytaliśmy go zatem, jakie plany i wyzwania przed nim stoją.
7: Myślę, że teraz mamy super pozycję, bo mamy bardzo dobre podstawy od zeszłych rad naczelnych przygotowane, a w tym roku doszło do dosyć dużej odmiany osób w Radzie Naczelnej, która była dość stabilna przez minione kadencje. Chcę może wprowadzić trochę nowego kierunku, żeby tam odnowić jakieś sprawy, ale na pewno chcę pamiętać o tym, żeby harcerstwo zostało takie, jakie ma być, bo to organizacja, która jest tutaj z nami ponad 100 lat, więc na pewno wszystko jest tak, jakby miał.
6: Trzynieckim Centrum Ewangelickim odbył się w piątek 26 już koncert majowy chórów szkolnych Crescendo i Violinki, działających przy Polskiej Szkole imienia Stanisława Hadeny w Bystrzycy. Tym razem był on zadedykowany nie tylko mamom z okazji ich święta, ale także Polskiemu Radiu, które obchodzi w tym roku setne urodziny, mówi dyrygentka Danuta Cymerys.
8: No myślę, że w tym roku ta część choralna, w której tak przechodzimy przez tę historię Polskiego Radia, jest naprawdę bardzo ciekawa. Dzieci po prostu są przy tej części rozluźnione, nie ma takiego stresu, że coś bardzo trudnego. Są też poważne utwory oczywiście, ponieważ zaczynamy od piosenki lata 20, lata 30, żeby tam atmosferę tych czasów, kiedy powstawało radio, żeby przedstawić. Potem jest pieśń o słońcu niewyczerpanym, która jest taką ilustracją do okresu wojennego. Potem mamy Tylko wróć, żeby było takie troszeczkę rock'n'rollowo. Okularnicy jako pierwsza piosenka, która wygrała na pierwszym festiwalu piosenki polskiej w Opolu. No i dochodzimy do tych czasów właściwie trudnych, psalm stojących w kolejce. No a zakończymy tę część Mazurkiem Dąbrowskiego, że Polacy się nie poddali, że doszli do wolności.
6: PZK-owcy z Lutyni Dolnej świętowali w niedzielę w sali Gminnego Domu Kultury 40-lecie swojej współpracy z tą placówką, mówi prezes koła Maria Sztwiertnia.
9: Kiedy w 1986 ten dom powstał, to myśmy się ucieszyli, bo tutaj możemy robić wszystkie imprezy, prelekcje, bale, akademie i wszystko. Tu na pierwszym piętrze jest sala duża, a na parterze jakoby są dwie małe salki. W tej jednej spotykamy się na zebraniach rządu, a ta większa jest na akademię z okazji dnia matki albo prelekcje jakieś, czyli w ten sposób się spotykamy w tym domu.
6: Witam Was jeszcze raz na naszej antenie. Dziś 25 maja, data, która łączy politykę, naukę, kosmos i popkulturę. Afryka obchodzi dziś swoje święto, bo właśnie tego dnia w 1963 roku powstała Organizacja Jedności Afrykańskiej. 25 maja John F. Kennedy wyznaczył Amerykanom cel lotu na Księżyc. W Filadelfii ruszyły prace nad Konstytucją Stanów Zjednoczonych, a dokładnie w tę datę do kin trafiły pierwsze Gwiezdne Wojny. Z takim nietypowym kalendarzem zaczynamy dzisiejsze wydarzenia. W części publicystycznej zajrzymy najpierw do Wierzchniowic. Miejscowi PZK-owicze przygotowali tam dla zwiedzających specjalną wystawę odpustową. Następnie z wójtem Romanem Wróblem porozmawiamy o tym, jak gmina Bystrzyca realizuje wydarzenia w ramach ogłoszonego przez nich roku sportu. Najpierw piosenka.

0: okazji 150-lecia kaplicy świętego Izydora w Wierzchniowicach miejscowe koło PZKO przygotowało wystawę odpustową poświęconą historii miejscowości i okolic. W domu PZKO można było zobaczyć dawne fotografie, pocztówki, materiały historyczne oraz eksponaty przypominające życie regionu sprzed lat. O tym, jak rodził się pomysł wystawy i dlaczego warto wracać do lokalnej pamięci, porozmawiamy z Marcelem Balcarkiem, prezesem miejscowego koła i organizatorem wystawy.
1: Dało się to, przylepiło się to, było to u nas na placu, to tam robił ten pokrywacz, tak się...
2: To na początek tak trochę może niekonkretnie, skąd ten pomysł, żeby przygotować tę właśnie wystawę odpustową w Wierzchniowicach?
3: Tak zawsze robimy wystawy, a w tym roku wyszło na to, że jest jubileusz 150-lecia właśnie naszej kaplicy, która jest pod wezwaniem świętego Izydora Rolnika. I szkoda by tego nie wyużyć.
2: Może narzuca się zaraz takie pytanie, dlaczego właśnie święty Izydor, bo jednak jest on patronem rolników.
3: Nasza de facto wioska, co była kiedyś gminą, jest typowo rolnicza, że tu nie jest żaden przemysł ani nic innego, ale tu było, myślę, 17 rolników zawsze. I ta kaplica wciąż nie należy na przykład pod parafię, ale jest gminna, dlatego że ją sobie przed tymi 150 laty wybudowali sami mieszkańcy jako Wierzchniowic.
2: No właśnie też o to chciałem dopytać, bo jednak 150 lat to szmat czasu. Jak ona wtopiła się w życie miejscowych ludzi?
3: No, na pewno się wtopiła, bo wciąż, jakbym to powiedział, funkcjonalizuje. Jako wciąż się tam odbywają msze święte. Nie jest wszystko na przykład tych 150 lat stare, ale przed 10 laty odbyła się duża rekonstrukcja, gdzie jak nasz ksiądz Marian Pośpiecha mówi, że to chciał zrobić w takim włoskim stylu, takim lekkim, a żeby było dużo mozaiki i zupełnie w innym stylu.
2: Wystawa sama jest nazwana odpustowa. Jak obecnie to jest z odpustami w Wierzchniowicach w porównaniu z dawniejszymi czasami?
3: No tak de facto odpust mamy teraz w kaplicy, tak jak to ma być. No. Kaplicy. Ja mówię kaplica, ale jest to kościół filialny, bo należymy pod dolnolotyjską parafię, ale zawsze każdy mówi, że to jest kaplica. A jak to jest odpustami? Kiedyś bywały jako nie tylko w kościele, ale zawsze to było, jakby był jakiś targ albo karuzele, jakby wszystko. To jest obojętne, czy to było za czasów austriackich, czy to było jeszcze, ja nie wiem, trzeba przed 20 laty, ale teraz już to mamy tylko naszą kościelną, tak jak to ma być.
2: My wchodząc właśnie do salki domu PZKO napotykamy się na takie trzy, powiedzmy, sekcje. Jedna w środku, z prawej, z lewej. My obecnie jesteśmy w środku. Może przybliżmy naszym słuchaczom, jak patrzymy, to ten segment jest poświęcony samej kaplicy. Co możemy się dowiedzieć w tym miejscu?
3: Tak, środkowy segment jest właśnie przeznaczony kaplicy, że to mamy wyfotografowane wszystkie sochy, ołtarz, wszystko, co tam jest w kaplicy. Jakoś coś jest opisane, coś nie, coś ja, jakoby taki przewodnik tłumaczy, co wszystko tu mamy. Na przykład kiedyś w starej kaplicy był taki ołtarz w stylu baroko, nie był to barokowy, ale w stylu baroko, który już był w dosyć opłakanym stanie, że już od korników i od wszystkiego już był przeżany, no to było trzeba tak czy tak remontować kaplicę. I zdecydowano się właśnie przed 10 laty, albo przed 12, przed 10 było znowu wyświęcenie kaplicy na 140-lecie i właśnie zrobiono w takim włoskim stylu. W przedniej części de facto ołtarzu znajduje się mozaika, która była jako jedna z ostatnich wyrobiona przez zakonnicę w Rzymie. To był ostatni taki duży ołtarz mozaikowy, który tam był kiedy wyrobiony. Potem już tylko robili o dużo mniejsze, a teraz już zupełnie nie. Ołtarz przedstawia de facto chrzest, bierzmowanie i Eucharystię. Nad ołtarzem jest Jezus ukrzyżowany jako krucyfiks. Obok ołtarza są okna, w których są witraże, gdzie jest właśnie patron naszej kaplicy, święty Izydor, rolnik z jego żoną. I w drugim oknie jest witraż, gdzie jest klęczący święty Izydor, gdzie według legendy, kiedy się modlił, orały za niego anioły. Inaczej, co tu jest jeszcze takiego interesującego? Mamy szklaną ambonę i stół ofiarny. Jest szklany, żeby było dobrze widzieć na mozaikę i na wszystko, jako co tam jest, w którym są relikwie, ostatki, które były w poprzednim ołtarzu. Tam jest świętego Aureliego jednego, co nie wiemy, jest to coś z królewskiej rodziny i nową relikwię jest, co jest ze sutanny Jana Pawła II, co nam osobiście naszemu księdzu darował arcybiskup krakowski Stanisław Dziwisz. To jest włożone właśnie do tego stołu i co jest taka ciekawostka, że hned po rekonstrukcji tej naszej kaplicy do nas przyjechała piosenkarka Ewa Pilarowa i zrobiła koncert. Był przed kaplicą duży namiot, ona występowała jak w kaplicy, tak na podwórzu. Był tam ogromny, zostawiono drogi, wszystko, był ogromny koncert i wszystkie pieniądze z tego koncertu właśnie szły na ten gruby, szklanny stół. A jeszcze potem się pytała, czy się wyzbierało. Co się nie rozbierało, to jeszcze ona fundowała. To znaczy, że to jest jakby jej dar.
2: To jest nietypowa historia z piosenkarką Pilarową. Są może jakieś szczególne opowieści, legendy, może wspomnienia, które łączą się z samą kaplicą?
3: Z samą kaplicą? Coś się tam łączy. Najpierw jeszcze zanim wybudowano kaplicę, chyba 100 lat wcześniej, na tym miejscu stała dzwonnica, gdzie pewien rolnik Jakub Gałuszka tam postanowił, że zafunduje dzwon, który ma około 30-40 kilo, teraz nie wiem, który nam właśnie, to była taka ciekawostka, wrócili po 80 latach, który był w Reichu, jako w Niemczech, blisko Stuttgartu. A co tu są za historie? Przed kaplicą stoi socha Jana Niepomucena, którego przed tak 120-140 laty wyorali chyba tak pół kilometra w kierunku polskiej granicy. Pewien rolnik, Georg Giecek, wyorał właśnie na swoim polu tą sochę. Nikt nie wiedział, że tam przed tym coś takiego stało, ale w tym miejscu kiedyś płynęła Oza, zupełnie w innym niż teraz, i zawsze targała brzegi. To chyba jednym czasem jakoby wytargała, bo tam jest i koło tego nazwa, to się nazywało, gdzie to znaleźli, Rędzina, ale obok tego jest miejsce, gdzie się to nazywa Wytarżysko. To znaczy, możemy sobie przedstawić, co to znaczy, że rzeka targała brzegi i jeżeli on tam na tym miejscu stał, no to skończył gdzieś w bagnie zamulony i już go nikt nie odnalazł, a może, ja nie wiem, po 50, po 70 latach dopiero go wyorano.
2: Pierwsze, co się też rzuca między tymi samymi obrazami w oczy, jest mapa. Co ona przedstawia?
3: Tu mamy taką sekcję, gdzie są pokazane jakieś pamiątki z pielgrzymek naszej parafii. Nie tylko nowych, jak na przykład jeździmy do Ziemi Świętej, do Rzymu albo różnie. Na przykład przed 100 laty albo i więcej byli na przykład kiedyś w Kalwarii Zebrzydowskiej, bo na przykład nasi parafianie jest napisane, że chodzili prawidłowo na pielgrzymki do Pszowa w Polsce, do Frytku, że to nie, się nie kończyło tylko tutaj u nas we Wierzchniewicach albo w Lutyni.
2: Oprócz obrazów, samych map, też elementów, które pochodzą wprost z kaplicy, mamy takie drobne chorągwie używane może nawet do odpustów?
3: No to było szczególnie używane na procesje i to właśnie w tej czołowej jakoby części chcieliśmy zrobić taki jakby ołtarzyk. Ksiądz lutyński nam wypożyczył stary obraz, co był kiedyś na ołtarzu właśnie tego świętego Izydora, którego po wojnie namalował dyrektor polskiej szkoły Władysław Pasz. To jest też taka ciekawostka, bo przez wojnę tutaj były dość wielkie boje i dosyć dużo się strzelało i granaty strzelały, wszystko. Tu była de facto fronta, ostatni miesiąc wojny. To wszystko było de facto zlikwidowane, nie tylko w chałupach, ale i w kaplicy. To znaczy i obrazy, wszystkie co były, gdzie szkła, we wszystkim były de facto odłamki granatów. To obrazy były de facto poniszczone. To powiedzieli jednemu miejscowemu artyście, najpierw nazwał się Krzemień, ten im namalował drogę krzyżową, gdzie tu mamy pierwszą i ostatnią stację, i powiedzieli mu, czy by mógł namalować i ten główny ołtarz. Namalował, dla nich to był kicz, nie spodobało się to i dopiero osłowili właśnie tego Władysława Pasza. I tu mamy jeszcze na przykład wieczne światło, które może przed 50-70 laty można jeszcze też wisiało właśnie w naszej kaplicy.
0: Wystawa przypomniała historię Wierzchniowic, miejscowej kaplicy oraz dawnych mieszkańców regionu. Bystrzycy trwa ogłoszony przez władze wioski Rok Sportu, który obejmuje cały szereg imprez sportowych. Jedna z nich pod nazwą Zając odbyła się dzisiaj po południu, a redaktor Jacek Sikora rozmawiał na ten temat z niezależnym wójtem wioski Romanem Wróblem.
4: Panie wójcie, na pewno wiele imprez już się udało w ramach tego roku zorganizować. Na pewno też czeka nas jeszcze kilka z nich. Jaki jest obecnie stan? Co wszystko się udało i co nas czeka w najbliższym czasie?
5: Jeśli o czymś można mówić, że było to strzałem w dziesiątkę, to był właśnie ten pomysł. Rok Ruchu i Sportu w Bystrzycy zaowocował dotychczas, wypalił tak ogromnym sprzężeniem zwrotnym ze strony użytkowników i odwiedzających nasze imprezy sportowe, no, że to po prostu brak słów, trudno opisać. I strzał w dziesiątkę był to podwójny, ponieważ sprawdziła się filozofia tej myśli przewodniej, a drugi bardzo ważny atut to jest przecież wzrost kondycji, to jest tężyzna fizyczna, to jest rywalizacja, to jest niesamowita, niepowtarzalna wspólnota, do której dochodzi w trakcie tych naszych ruchowo-sportowych przedsięwzięć i spotkań. My już mamy za sobą 12 takich przedsięwzięć, które wspieraliśmy, które są albo z naszego warsztatu, albo wspieramy je finansowo pośrednictwem organizatorów, którzy się wywodzą czy z naszych szkół, czy z Domu Dzieci i Młodzieży, czy innych organizacji pozarządowych. Z tych ważnych wydarzeń, na których chcę uczulić słuchaczy naszego radia, to najbliższa impreza, która nazywa się Zając. Tak. Po naszemu ten popularny zając. Ale tutaj chodzi oczywiście nie o świat zwierzęcy, ale o świat sportu i ja chcę zdradzić słuchaczom, zając to była popularna ksywa pierwszego olimpijczyka wywodzącego się z mieszkańców naszej gminy, notabene człowieka, który na dzień dzisiejszy ciągle jest mieszkańcem Mietlarni, czy Bystrzycy, jak wolą słuchacze, mianowicie pana Stasia Sajdoka, który bronił barw Czechosłowacji na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie w biegu na 200 oraz 400 metrów. I on będzie właśnie patronem atletycznych zawodów, w których my w czterech kategoriach wiekowych będziemy wyłaniali królową oraz króla biegu. Ale uwaga! Tam chodzi o wszechstronność, ponieważ to będzie taki trójbój biegowy, ponieważ tam będzie sprint, będzie bieg na średnim dystansie oraz bieg na długim dystansie. Zatem zanosi się na ogromne emocje, ogromną rywalizację. No i może, i to byłby mój największy cel i największa radość, zanosi się może nawet na w pewnym sensie tradycję.
4: A to się odbędzie kiedy i gdzie dokładnie?
5: Impreza odbędzie się przy współpracy z Polską Szkołą Podstawową imienia Stanisława Hadyny, z czeską tutejszą ogromną szkołą w poniedziałek 25 maja na jednym z naszych boisk, na którym znajduje się bieżnia atletyczna ze sztuczną nawierzchnią, gdzie jest odpowiednia infrastruktura. My zadbamy o zawodników. Wszystko jest przygotowane. Tak samo zresztą jak do kolejnych wydarzeń w ramach Roku Sportu. Ja tutaj może zwrócę uwagę na zbliżający się turniej w siatkówce dla dzieci i młodzieży. Ten odbędzie się 6 czerwca, jak zbliżające się zawody, tak zwana dracicka łulka, zawody sportu mażoretkowego, które odbędą się 7 czerwca, tak jak zawody na poziomie mikroregionu Bystrzyca, Nidek, Wędrynia w piłce nożnej dla chłopców oraz przerzucanej dla dziewczyn, czy innych imprez, które jeszcze przygotowujemy do września, ponieważ właśnie we wrześniu, najpóźniej w październiku, miałaby nastąpić kulminacja i ogólne podsumowanie roku ruchu i sportu w Bystrzycy.
0: Materiał przygotował redaktor Jacek Sikora. A już jutro zajrzymy do Orłowskiego Przedszkola. Polską klasę odwiedzili muzycy z kapeli Czerchla w ramach staronowego projektu przybliżania kultury ludowej regionu. Więcej, ale we wtorkowych wydarzeniach. to wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w poniedziałek 25 maja 2026 roku. Za uwagę dziękuję Filip Tomanek i wraz z piosenką zaprasza na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.